Dzudzaju ją tu enhenić, wujczym beat in a life. Hyzyć kontenta hirzyć, majnerc homie. Wujdzie całkom estylek zuon.